który dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

ale o tym nigdy się nie dowie świat. Skrywasz pod pięknem jak baletnica sekrety i tajemnice. I za uśmiechem tak delikatnym, pod skórą tak aksamitną, kryje się

0: Już poniedziałek, 13 dzień lipca, minęła godzina 6, czas na wiadomości o poranku w Radiu Gra.
1: Mimo, że u nas nie jest to odczuwalne, to Europa nadal zmaga się z falą upałów. W Hiszpanii, Portugalii, południowej Francji, we Włoszech czy na Bałkanach temperatury sięgają nawet 40 stopni i więcej. Meteorolodzy prognozują, że pod koniec tygodnia gorące powietrze dotrze także do Polski. W wielu regionach termometry ponownie pokażą ponad 30 stopni, a tymczasem eksperci alarmują, że rekordowa fala upałów z końca czerwca mogła przyczynić się do ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów w Europie. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku. Tak mówił Donald Tusk w ramach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej. Premier zapowiedział także, że w Warszawie stanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie.
2: Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści. Odpowiedzią na nacjonalizm nie może być więcej nacjonalizmu. Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości. Bez nienawiści i bez pogardy.
1: Mówił premier Donald Tusk. Zastąpienie dorożek pojazdami elektrycznymi zmieniłoby atmosferę rynku głównego. Tak mówią turyści w Krakowie. W minionym tygodniu Rada Miasta opowiedziała się za pozostawieniem dorożek w centrum miasta.
3: Nie, lepiej wyglądają konne dorożki. Są bardziej autentyczne. Gdyby je zastąpić, to atmosfera trochę by na tym straciła.
4: Czy to nie jest przypadkiem tak, że to jest pewnego rodzaju symbol Krakowa?
5: Oczywiście, że tak.
4: Likwidować, nie likwidować, zamieniać?
5: Nie wolno tego zamieniać.
3: Przyjechaliśmy z Belgii, też mamy takie dorożki, ale u nas te konie wyglądają zdecydowanie gorzej niż te tutaj. W Krakowie wyglądają na zdrowe i dobrze odżywione, ale jednocześnie wydaje mi się, że są mocno obciążone jazdą przez cały dzień. Konie wyglądają na smutne.
1: Z turystami rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
0: Zerkamy w prognozy pogody od samego rana. Dzisiaj w Toruniu na razie na termometrach nieco cieplej niż ostatnio poranku. Już 17 stopni około, będzie tylko cieplej do 25-26 maksymalnie w ciągu dnia, to po południu. No ale niestety będą nam też towarzyszyć dzisiaj w ciągu dnia chmury, a z tych chmur może spaść po południu deszcz. Później chwilowe przejaśnienia, no i w kolejnych dniach prawdopodobnie nieco więcej słońca. No to co, rozkręcamy się na dobry poniedziałek od samego rana. Cały tydzień również taki będzie. Mówię wam. Oliwia Ciszewska, zapraszam dzisiaj do 9:00, a zaczynamy energicznie z Pitbullem, Keszą i Timber. Już teraz w Radiu Gra.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ja wiem, że jest trochę wcześnie, ale kto nie zatańczy Makareny nawet obudzony w środku nocy? No pytam, kto? Przecież każdy zna te ruchy, a nawet jak zapomni, to sobie bardzo szybko przypomni. Mam nadzieję, że humor o poranku dopisuje. W końcu poniedziałek, niektórzy mówią, że najgorszy dzień tygodnia. Dla mnie jest to taki idealny dzień na wymówki. Dzisiaj możemy mówić, że wszystko zrobimy, ale dopiero jutro. A co dzisiaj się będzie działo? Sprawdzimy już za chwilę w naszym kalendarzu.

0: Wakacyjne rano i dobrze. Zerkamy do naszego kalendarza, ponieważ dzisiaj kolejny piękny dzień tych wakacji. 13 lipca i imieniny Małgorzaty, Sary, Henryka, Justyny, Eugeniusza i Andrzeja. Najlepszego w Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale właśnie to dzisiaj każda rock'n'rollowa dusza czuje się jak u siebie w domu.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Po reklamie.
11: ¿Qué lo que estamos rulando? Empezó el verano. ¡Fuego!
12: To jest Radio Gra.

0: Dobre wakacyjne hity pełne słońca na antenie Radia Gra Toruń. Wakacje w Toruniu nam się naprawdę bardzo ładnie rozkręcają, a planów na kolejne dni jest sporo. 30 sierpnia między innymi pod koniec tych wakacji będzie wspaniałe święto lotnictwa w Toruniu. Wielkie pokazy multimedialne i oczywiście akrobatyczne nad Bulwarem Filadelfijskim. Jeżeli jeszcze o tym nie słyszeliście, to zaplanujcie końcówkę wakacji, szczególnie tutaj u nas. Powiedzcie znajomym, niech przyjeżdżają, będzie się działo. A wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie gra.fm. Kopernikus Airshow Toruń już 30 sierpnia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Bebe Rexha i David Guetta, Sad Girls. No mam nadzieję, że tego smutku będzie dzisiaj jak najmniej. W końcu rozpoczynamy kolejny piękny tydzień wakacji. A przed nami muzycznie jeszcze między innymi It's Raining Men i tylko taki deszcz nam wróży.
1: Reklama.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.

0: taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
6: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Musisz wejść na wyższy poziom?
8: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Zerkamy w prognozy pogody od samego rana. Dzisiaj w Toruniu na razie na termometrach nieco cieplej niż ostatnio poranku. Już 17 stopni około. Będzie tylko cieplej do 25-26 maksymalnie w ciągu dnia, to po południu. No ale niestety będą nam też towarzyszyć dzisiaj w ciągu dnia chmury, a z tych chmur może spaść po południu deszcz. Później chwilowe przejaśnienia, no i w kolejnych dniach prawdopodobnie nieco więcej słońca.
14: To jest Radio Gra.

0: Ranie od samego rana. Mam nadzieję, że wyspaliście się po tym weekendzie, choć ciężko było, bo wieczorne mecze mundialowe nie dały nam spać. Najpierw w piątek o 22, potem w sobotę o 23. Starałam się, ale nie udało się. No niestety, do końca nie udało mi się utrzymać oczu otwartych. Francja z Hiszpanią zmierzą się już jutro w półfinałach, Anglia z Argentyną w środę o 21. Na szczęście mecze już o nieco bardziej ludzkiej porze dla nas tutaj w Polsce. Będziemy trzymać kciuki, no i oczywiście czekam na finały, bo jak już zapowiadaliśmy, będzie to finał pełen muzycznych także wrażeń. Wiadomo, Ameryka musi być z przepychem.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: dobrym humorze. Zmierzamy już do godziny 7. Kolejne informacje i prognoza pogody przed nami. Co to będzie za tydzień? Co się będzie dzisiaj działo? No to sprawdzimy już za chwilę. Spokojnie. Mamy czas.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty.
6: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo-Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.

0: typu. Biedronka.
1: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
2: Tak, i to lepiej niż ja.
3: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
4: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
5: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz 500-271-200. Powtórzę 500-271-200.
6: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
7: Po reklamie.
8: Mamy poniedziałek, 13 dzień lipca, minęła godzina 7, czas na raport Radia Gra.
9: Zaczynamy lokalny raport o poranku. Marta Malerowska, dzień dobry, zapraszam. Na początek informacje o dwóch tragicznych zdarzeniach, do których doszło w weekend w Toruniu. Pierwsze ze zdarzeń miało miejsce w sobotę około 23 na szosie lubickiej. Tam zginęła 70-letnia kobieta. Do drugiego zdarzenia doszło wczoraj około 5.30 na ulicy Poznańskiej w Toruniu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 25-letni mężczyzna kierujący osobowym Seatem z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. W wyniku tego zdarzenia zmarło dwóch pasażerów. Kierowca był trzeźwy. Do tych informacji wrócimy szerzej za godzinę. A już za chwilę na naszej antenie raport sportowy i informacje pogodowe dla Torunia.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20. Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: Dość pochmurny poranek w Toruniu, jednak nie jest aż tak zimno. Około 20 stopni już teraz na termometrach. Będzie cieplej, do 26 maksymalnie, choć zachmurzenie może nam towarzyszyć przez większą część tego poniedziałku. Z chmur prawdopodobnie może trochę pokropić, no ale liczymy także na to, że kolejne dni przyniosą nieco więcej słońca, bo w tym tygodniu nawet do 30 stopni ponownie na termometrach.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: To jest raport sportowy, zapraszam. Jannik Sinner obronił tytuł w Londynie. Lider światowego rankingu po trwającym blisko 4 godziny finale pokonał Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 i sięgnął po drugi z rzędu triumf na trawiastych kortach. To piąty wielkoszlemowy tytuł Włocha w karierze. A już za godzinę w naszym raporcie sportowym poruszymy temat mundialu.
8: Jeżeli humor wam jeszcze nie dopisuje, to proponuję kubeczek kawy, szklankę wody i całe wiadro dobrej muzyki. Hity pełne słońca na antenie Radia Gra. A w kolejną godzinę naszego poranka wchodzimy razem z Supreme. Oliwia Ciszewska, gramy.

0: ciągnie do ciebie.
1: I tak rozbudzać możemy się codziennie, nareszcie na antenie Radia Gra. Nareszcie też możemy zerknąć, co się dzieje w gwiazdach, ponieważ poniedziałek przynosi jak zawsze sporo nieprzewidywalnych scenariuszy. Tak samo mówią gwiazdy. Rzecz, na którą warto jednak zwrócić dzisiaj swoją uwagę, to finanse. Zodiakalny lew musi na przykład uważać na to, komu dzisiaj pożycza swoje pieniądze. Jest bowiem duże prawdopodobieństwo, że nie wrócą one zbyt szybko. Zodiakalna panna z kolei musi przygotować się na walkę o swoją pozycję. Można zacząć od rana, pokazując w domu, kto robi najlepsze kanapki. Smacznego i powodzenia.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Robin Schulz, Suga, takie hity pełne słońca od samego rana. A skoro zrobiło nam się już słodko, to także bardzo słodki temat i najgłośniejszy chyba tego weekendu w polskich mediach, czyli news o tym, że Michał Wiśniewski i Marta Wiśniewska, aka Mandaryna, znowu są razem. I to nie na scenie, a w życiu. Jak to mówią, stara miłość nie rdzewieje, a przynajmniej jakby miało dojść do kolejnego ślubu, to chociaż nikt nie musi zmieniać nazwiska, bo nadal mają wspólne. No to szczęścia!
1: Reklama. Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
2: I pomysłów.
1: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
2: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
1: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
2: Pelet oraz węgiel.
1: I wiele innych produktów.
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz

0: numer i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
2: To jest

Wakacyjne rano i dobrze, budzimy cały Toruń, zarówno tych, którzy podróżują do pracy samochodem, jak i komunikacją miejską, bo wiem, że także tam nas słuchacie. No i skoro już o tej komunikacji miejskiej mowa, to szczególnie ci, którzy podróżują tramwajem z okolicy Szpitala Miejskiego, Świętopełka, warto, żebyście wiedzieli, że już dziś od 17 nastąpi przeniesienie peronu przystankowego Szpital Miejski 01 z ulicy Batorego na drugą stronę skrzyżowania w kierunku ulicy Świętopełka, czyli naprzeciwko przystanku Szpital Miejski 02. To jest takie miejsce, które ostatnio ciągle gdzieś tam przenosi te przystanki. Trzeba się najpierw zatrzymać, zastanowić, zaobserwować, gdzie dokładnie znajduje się nasz przystanek, no i dopiero wtedy iść w kierunku, no i liczyć na to, że nasz tramwaj przyjedzie niespóźniony, albo tak leciutko spóźniony akurat, żebyśmy my się też na niego nie spóźnili. Pamiętajcie, przejście przez ulicę jest udostępnione, jednak warto się w tym miejscu dwa razy obejrzeć dla własnego bezpieczeństwa.

0: delikatnie z nurtem rzeki Run Run River, David Guetta na antenie Radia Gra, a do godziny 8 pojawi się u nas jeszcze m.in. Oskar Cyms, No co ty, zaśpiewamy razem z nim, no i będziemy odliczać kolejne minuty do pełnej.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
5: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
6: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz bracia sadownicy musujące jabłko różne rodzaje 3,19 sztuka. Syrop lemoniadowy Excellence 3 rodzaje 5,49 sztuka. Lody rożek zielona budka 2 rodzaje złoty 49 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
7: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
10: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Płoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
0: Dość pochmurny poranek w Toruniu, jednak nie jest aż tak zimno. Około 20 stopni już teraz na termometrach. Będzie cieplej, do 26 maksymalnie, choć zachmurzenie może nam towarzyszyć przez większą część tego poniedziałku. Z chmur prawdopodobnie może trochę pokropić, no ale liczymy także na to, że kolejne dni przyniosą nieco więcej słońca, bo w tym tygodniu nawet do 30 stopni ponownie na termometrach.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Tak brzmi poniedziałkowy poranek na antenie Radia Gra Toruń. Jeżeli nie macie jeszcze planów na popołudnie, to warto zerknąć na to, co oferuje nam bydgoskie przedmieście, bo to nie tylko piękne widoki, piękne kamienice, no i piękny park, ale także gra miejska, w której możemy wziąć udział bardzo prosto, pobierając paszport miejskiej gry z kulturalnego hubu bydgoskiego przedmieścia. Jeżeli lubicie takie zabawy, lubicie gry, rywalizacje, no to warto się tym zainteresować. Ulica Bydgoska 50, tam kierujcie się po szczegóły.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: I w takim rytmie powoli zbliżamy się do godziny 8. Kolejne newsy, kolejna prognoza pogody, no i kolejna garść informacji o poranku. Będziemy patrzeć, co się działo w świecie, między innymi o dość ciekawym rekordzie Guinnessa. O tym sobie powiemy już po 8.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
4: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz bracia sadownicy musujące jabłko różne rodzaje 3,19 sztuka. Syrop lemoniadowy Excellence 3 rodzaje 5,49 sztuka. Lody rożek zielona budka 2 rodzaje złoty 49 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
5: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi. Pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
6: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: prosto i ekologicznie.
1: Gdy jest za gorąco
0: lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
2: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Poniedziałkowy poranek trwa, mamy godzinę 8:00, czas na kolejny raport Radia Gra.
6: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport. Zapraszam. To był dramatyczny weekend na toruńskich drogach. W dwóch wypadkach zginęły 3 osoby. Więcej wie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
7: Do pierwszego tragicznego zdarzenia doszło w sobotę około 23:00 na szosie lubickiej. 42-letni kierowca Forda potrącił 70-letnią kobietę na wózku inwalidzkim, która znajdowała się na przejściu dla pieszych. Seniorka zmarła w szpitalu. Kierowca był trzeźwy.
6: Kasia, co wiemy o drugim wypadku?
7: Do niego doszło w niedzielny poranek na ulicy Poznańskiej. 25-letni kierowca Seata z nieznanych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Nie żyją pasażerowie, 40-latek i 23-latek. Kierujący był trzeźwy.
6: Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia teraz szczegółowe okoliczności obu wypadków. Zmieniamy temat. Remont mostu przez Drwęce w Kaszczorku coraz bliżej. 7 firm jest zainteresowanych wykonaniem prac.
8: W pierwszym etapie będziemy naprawiać filary, czyli ustrój nośny mostu, i ogłosiliśmy przetarg na ten zakres prac, aż 7 firm jest zainteresowanych wykonaniem tego zakresu. Najtańsza oferta została skalkulowana na 1 300 000 zł, natomiast najdroższa na 3 miliony 600 000 zł. Obecnie oferty są badane pod kątem formalno-prawnym.
6: Mówiła Agnieszka Kopus-Peńsko, rzecznik prasowy MZD w Toruniu.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Polska mierzy się teraz raczej z chłodnymi masami powietrza, choć na ten tydzień specjaliści od meteo prognozują zmianę. Jest szansa, że wkrótce znowu zobaczymy 30 stopni na termometrach. Już w środę na zachodzie Polski do 28 kresek. Tymczasem Europa mierzy się z afrykańskim upałem. W Hiszpanii, Portugalii, południowej Francji, we Włoszech i na Bałkanach temperatury sięgają nawet 40 stopni i więcej. Eksperci alarmują, że rekordowa fala upałów z końca czerwca mogła przyczynić się do ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów w Europie.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
6: To jest raport sportowy, zapraszam. Znamy półfinalistów piłkarskiego mundialu. Awans do wielkiego finału zagrają Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną. Francuzi wyeliminowali Maroko, Hiszpanie Belgię, Anglicy po dogrywce pokonali Norwegię, a obrońcy tytułu Argentyńczycy wygrali ze Szwajcarią. Półfinały jutro i pojutrze, a finał mistrzostw zaplanowano na niedzielę. Polskie siatkarki nie zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów. W decydującym meczu w Osace drużyna Stefano Lavariniego przegrała z Japonią 2-3.
11: Gdzieś te dwa pierwsze sety były mocno pod naszą kontrolą i napawały bardzo dużym optymizmem, no ale gdzieś później Japonki wróciły do gry i tak naprawdę no już później troszeczkę ciężko było je zatrzymać. Niestety przegrywamy w tym tiebreaku.
6: Mówiła przyjmująca reprezentacji Polski Julita Piasecka. Tym samym zakończyła się seria 3 z rzędu medali Polek w Lidze Narodów.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak,
4: Królowej Jadwigi 20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
13: Dziś w najcieplejszym momencie dnia toruńskie termometry wskażą nawet 25 stopni Celsjusza. Na niebie ma być sporo chmur, ale oczywiście jest szansa na przejaśnienia. Niewykluczone, że w ciągu dnia w naszym mieście może pokropić deszcz.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
5: Budzimy się dalej, a w godzinę 8 wejdziemy z Lady Gagą. Bad Romance już teraz na antenie Radia Gra.

0: Dub Dogs, How Does It Feel? Takie hity pełne słońca od samego rana w poniedziałek. Skoro brakuje pozytywnych bodźców, to dokładam jeszcze jeden. Informacja o tym, że amerykański wokalista Pitbull, którego doskonale znacie z naszej anteny, ustanowił nowy rekord Guinnessa, zgromadzając na koncercie w Londynie ponad 22 tysiące łysoli, a w zasadzie takich osób, które nosiły łyse czapki imitujące łysinę, z której to słynie sam wokalista. Mam tylko nadzieję, że nie było im za gorąco w tę ich łysinkę. No i oczywiście życzę powodzenia w kolejnych rekordach.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dobre granie od samego rana, wakacyjne rano i dobrze lecimy dalej. A jeśli podczas ostatnich zakupów mieliście wrażenie, że przy kasie zapłaciliście trochę więcej, no niż zwykle, to nie jest to tylko przeczucie. Eksperci analizujący paragony zauważyli, że po zakończeniu rządowych obniżek podatków na paliwa programu CPN wzrosły również ceny części produktów spożywczych. Za podstawowy koszyk zakupów płacimy obecnie średnio 101,21 zł, czyli o blisko złotówkę więcej niż tydzień wcześniej. Najbardziej podrożała czerwona papryka, ale są też dobre wiadomości, bo potaniały m.in. ziemniaki, brokuły, mąka i cukier. Czyli wygląda na to, że efekt droższego paliwa dojechał już do sklepowych półek. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że przynajmniej promocje nie zaczną być uzależnione od ceny benzyny.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal.

0: Sierpc w plastrach. 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!

0: czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie, z powodów rodzinnych, wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1000 zł. Zadzwoń teraz. 500-271-200. Powtórzę. 500-271-200.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Poniedziałkowe, wakacyjne rano i dobrze. Jeżeli chcecie poczuć zew wakacji, a może nawet interesują Was wakacje w Tajlandii, to na naszej stronie gra.fm już możecie się tam przenieść, ponieważ najnowszy felieton naszego Artura trafił na stronę. Kto nie usłyszał w weekend, ten może posłuchać. I dziś dowiecie się nieco więcej o durianie, nieco nietypowym owocu. Gra.fm, tam czeka Was trochę uśmiechu na ten poniedziałkowy poranek.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

takie letnie rytmy, w końcu hity pełne słońca, Michiko na antenie radia gra, a przed nami jeszcze między innymi hit, który zna z pewnością każdy i każdy odśpiewa, przynajmniej refren. Bajm i Biała Armia, to pojawi się jeszcze przed godziną dziewiątą.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1000 zł. Zadzwoń teraz 500-271-200. Powtórzę 500-271-200.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
12: Dziś w najcieplejszym momencie dnia toruńskie termometry wskażą nawet 25 stopni Celsjusza. Na niebie ma być sporo chmur, ale oczywiście jest szansa na przejaśnienia. Niewykluczone, że w ciągu dnia w naszym mieście może pokropić deszcz.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
13: To jest Radio

0: Dobre granie, to towarzyszy nam od samego rana. A już teraz ważne pytanie przed nami. Czy dzieci i nastolatki powinny mieć dostęp do mediów społecznościowych? To pytanie coraz głośniej wybrzmiewa w Unii Europejskiej. Trwają prace nad przepisami, które mogłyby ograniczyć lub nawet zakazać korzystania z platform takich jak Facebook, Instagram czy TikTok wszystkim osobom poniżej 16 roku życia. No a celem jest oczywiście ochrona młodych użytkowników przed uzależnieniem. Bruksela na przykład dąży do tego, by platformy dostosowały już teraz swoje oferty do wieku użytkowników i usuwały algorytmy powodujące uzależnienie. Jak im pójdzie? Zobaczymy. Jeśli taki zakaz wejdzie kiedyś w życie, no to rodzice będą mieli z pewnością jedno zmartwienie mniej. A nastolatki prawdopodobnie w rekordowym tempie odkryją kolejną aplikację, o której dorośli jeszcze nawet nie słyszeli.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Kto się jeszcze dobrze nie obudził, to tak tylko mówię, jest już poniedziałek, prawie godzina 9:00. Na naszej antenie to pora na kolejne wiadomości i prognozy pogody, jednak zanim to przypomnę, dzisiaj mamy także Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. No to taka informacja, jeżeli byście szukali wymówki na poniedziałkowe spóźnienie do pracy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
15: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarscy Toruń, ulica Skłodowskiej Kiri 1.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
19: Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Płoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
2: Po reklamie.
0: Godzina 9 już na naszych zegarach. Czas na kolejną dawkę informacji. Raport Radia Gra przed nami.
22: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek mamy informacje dla kierowców. Dzisiaj na ulicy Batorego wprowadzona zostaje zmiana w organizacji ruchu. Chodzi o odcinek od ronda Lecha Bądkowskiego do wjazdu na nowo budowane osiedle TTBS. Dojazd jest możliwy od Polnej Mazowieckiej. Taka zmiana w ruchu jest konieczna, ponieważ trzeba wykonać prace związane z przebudową podziemnych sieci uzbrojenia terenu. Zwracajcie uwagę na tymczasowe oznakowanie. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się na toruńską Starówkę, gdzie szczególnie w sezonie turystycznym trwają kontrole Policji i Straży Miejskiej dotyczące parkowania.
1: To jest użycie naszych blokad w sytuacji, kiedy taką blokadę możemy założyć, ale to jest także możliwość wywozu pojazdów i takie wywózki oczywiście są też robione w przypadku pozostawienia w miejscu zabronionym, określonym w artykule 130a prawa o ruchu drogowym, choćby na przykład w obrębie skrzyżowania, bo i takie pomysły mieli niektórzy przyjezdni. Tutaj oczywiście kwoty mandatów są różne, ale to jest uzależnione od wysokości grzywien, które określił ustawodawca, które szczerze mówiąc faktycznie już od ponad 20 lat nie zostały zmienione. Zostały zmienione tylko niektóre kwoty związane choćby na przykład z przekroczeniem prędkości, czy w takich przypadkach wykroczeń, które idą w kierunku choćby już na przykład popełnienia przestępstwa.
22: Mówił Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu, a wyniki ostatniej weekendowej akcji przedstawimy w kolejnych raportach.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
22: Propozycje pierwszych przepisów w ramach reformy systemu ochrony zdrowia mają być gotowe w tym tygodniu. Chodzi o wyeliminowanie nieprawidłowości w szpitalach. Pierwsze zmiany mają pojawić się we wrześniu.
9: W pierwszej kolejności to ma być górny limit zarobków lekarzy w publicznych szpitalach, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy i nowy standard umowy lekarzy, którzy pracują w oparciu o kontrakt, tak by ograniczyć przestrzeń do nadużyć.
22: To był Michał Dobrołowicz.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
22: Sprawdźmy, co czeka nas dzisiaj w pogodzie w Toruniu. W najcieplejszym momencie dnia ma być do 25 albo 26 stopni. Na niebie jest sporo chmur, ale będą pojawiały się też przejaśnienia. Niewykluczone, że w drugiej części dnia popada deszcz. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może wzrosnąć. Warunki biometeo są obojętne.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
0: Dobrego poniedziałkowego grania nigdy dość. Jednak ja muszę się w tej chwili pożegnać. Antenę przejmuje Mariusz Pucyło, za którym pewnie się stęskniliście. Ja również muszę przyznać. Także przyjemnej kawki razem z Mariuszem. Ja wypiję już poza anteną razem z wami. Słyszymy się jutro z samego rana. Oliwia Ciszewska, do usłyszenia. Pa!

George Ezra w Radiu Gra. Pamiętajcie, żeby nie brać więcej urlopu w pierwszej połowie lipca. Zrobiłem ten błąd chyba już drugi raz i gdyby nie to, że udało się wyjechać, to trzeba byłoby cierpieć w niskiej temperaturze, ale słuchajcie, jest nadzieja. Ten tydzień przynosi nadzieję. Temperatura w Toruniu będzie rosła i to z dnia na dzień. Dzisiaj, jutro do 25 stopni, w środku tygodnia 27, a pod koniec w weekend to być może nawet 29 stopni. O! I w takie prognozy będę wierzył i takich prognoz będę się trzymał. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Za chwilę Queen.

0: Mundialowa Szakira w Radiu Gra. Dzisiaj jeszcze odpoczywamy od Mistrzostw Świata, ale jutro zaczynają się półfinały. Jutro Francja, Hiszpania, a w środę Anglia, Argentyna. Tak, te cztery drużyny w półfinale. Francja, Hiszpania, Anglia, Argentyna, czyli niespodzianek nie ma, mimo że drużyn było wiele więcej niż do tej pory. My gramy dalej, to już Urszula i Malinowy Król.
1: To jest

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra. To słychać, Shatty Friend i Holy Moly. Mamy nowe utrudnienia na naszych drogach. Od dzisiaj trzeba się liczyć z utrudnieniami na ulicy Batorego. Tam w godzinach porannych wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu. Zamknięty dla aut jest odcinek ulicy od ronda Lecha Bądkowskiego do wjazdu na nowo budowane osiedle TBS, czyli na wysokości Pałubickiego. Dojazd do osiedla jest możliwy od Polnej i Mazowieckiej. Warto wiedzieć. Za chwilę najnowsza prognoza pogody dla Torunia, a potem coś z lat 80. John Parr, San Telmo's Fire.
1: Reklama.
2: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz bracia sadownicy musujące jabłko różne rodzaje 3,19 sztuka. Syrop lemoniadowy Excellence 3 rodzaje 5,49 sztuka. Lody rożek zielona budka 2 rodzaje złoty 49 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Eleganckie albo codzienne. Kolorowe lub jednolite. Ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
11: Sprawdźmy, co czeka nas dzisiaj w pogodzie w Toruniu. W najcieplejszym momencie dnia ma być do 25 albo 26 stopni. Na niebie jest sporo chmur, ale będą pojawiały się też przejaśnienia. Niewykluczone, że w drugiej części dnia popada deszcz. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może wzrosnąć. Warunki biometeo są obojętne.

0: Sophie B. Hawkins. Przypomnę, tak nazywa się wykonawczyni tej piosenki. Dzisiaj 13, ale poniedziałek, więc nie ma się czym przejmować. To 194 dzień roku. Dzień, który potrwa 16 godzin i 46 minut. Dzisiejszy zachód słońca 21:14. Teraz zbliża się 10.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Może się przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
5: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarscy Toruń, ulica Skłodowskiej Kiri 1.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
12: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura! Raz, dwa, trzy, jako pierwszy zjeżdżasz ty!
13: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
14: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
0: Zebraliśmy wszystkie najważniejsze i najciekawsze wiadomości i zapraszamy na najnowszy raport o 10:00. Będzie też prognoza pogody.
16: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Na początek ważna informacja dla kierowców i pasażerów. Od dzisiaj autobusy linii nr 142 kursują objazdem w związku z przebudową ulicy Kościelnej w Papowie Toruńskim. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
17: W kierunku Papowa Toruńskiego autobusy jadą od hotelu Monet drogą krajową nr 91 oraz drogą wojewódzką nr 552 do przystanku przy Spółdzielczej. W kierunku Torunia odwrotnie z Papowa Toruńskiego 552 oraz 91. Na czas remontu autobusy zatrzymują się także na dodatkowych przystankach, przystawie i przy cmentarzu. Zmiany obowiązują do końca lipca.
16: Przypominamy także, że odcinek Kościelny jest częściowo zamykany dla kierowców.
18: Zmieniamy temat. Ruszyły prace remontowe w toruńskiej elektrociepłowni. PGE Toruń przygotowuje instalacje do kolejnego sezonu grzewczego. Mieszkańców czekają utrudnienia. Pojutrze od 9 do 17 nie będzie
16: ciepłej wody we wschodniej i centralnej części Torunia, m.in. na Rubinkowie, Skarpie, Jarze, Jakubskim Przedmieściu, Starówce czy Chełmińskim Przedmieściu. Drugi etap remontu odbędzie się w sierpniu. Słuchacie raportu? Jeszcze dziś dowiemy się, gdzie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. W grze m.in. Gdańsk, Poznań, Katowice, Wrocław, Warszawa, Kraków i Łódź. Ośrodek ma być związany z bezpieczeństwem kosmicznym. Zmieniamy temat. Osoby odpowiedzialne za aferę w warszawskim Szpitalu Południowym nie poniosły dotąd wystarczających konsekwencji. Tak uważa prawie połowa Polaków.
2: Tylko co piąty Polak uważa, że reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym była właściwa. To przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej, ale też osoby starsze i z wyższym wykształceniem. Z kolei aż 47% ankietowanych ocenia, że działania obecnej władzy były niewystarczające. Co ciekawe, 13% Polaków w ogóle nie słyszało o aferze w Szpitalu Południowym.
16: Z wynikami sondażu Opinia 24 zapoznał się Jakub Rybski.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
16: Nawet 26 stopni Celsjusza mogą dzisiaj wskazać toruńskie termometry. Na niebie sporo chmur, chociaż będą pojawiały się też przejaśnienia. Parasole mogą się dzisiaj przydać. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to w ciągu dnia będzie wzrastać.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
0: Another Talk to You, coś z nowych, gorących rzeczy na początek tej godziny. Radio gra, hity pełne słońca, Mariusz Pucyło, witajcie ponownie, a potem jeszcze coś z klasyki, będzie Cher, coś z nowych polskich rzeczy, będzie Marisa, no i będą też wspomnienia lat 80. Dzisiaj poniedziałek, 13 już dzień lipca, to już trzeci poniedziałek wakacji. Oj, coś za szybko mija ten czas, także korzystajcie, nie marnujcie, każdy dzień lata się liczy bez względu na to, jaką temperaturę pokazują termometry.

0: Turn Back Time śpiewała Cher, która w maju skończyła 80 i może te okrągłe urodziny skłoniły ją do tego, żeby stworzyć top 5 swoich partnerów. I wśród tych najbardziej znanych w piątce znajdują się m.in. aktor Warren Beatty, inny aktor Val Kilmer i jeszcze jeden aktor Tom Cruise w top 5 partnerów, byłych partnerów oczywiście Cher, ale myślę, że ta lista nie jest zamknięta. Cher ciągle w dobrej formie, a lato sprzyja miłości. My za chwilę gramy dalej, za chwilę Eben i Hertz.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
7: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
8: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Ina i Daddy Yankee w Radiu Gra, czyli hity pełne słońca. Słońca ma być coraz więcej z dnia na dzień. W związku z tym na pewno przyda wam się nasz wykaz bezpiecznych kąpielisk w województwie kujawsko-pomorskim. Może jeszcze dzisiaj nie, ale już w czwartek to na pewno będziecie szukać takich miejsc, żeby nie tylko się opalić, ale także przy okazji schłodzić. Około 40 strzeżonych kąpielisk w województwie kujawsko-pomorskim czeka na fanów wypoczynku nad wodą. No i listę takich kąpielisk znajdziecie na naszej stronie Gra FM. Bezpieczne kąpieliska w kujawsko-pomorskim. Za chwilę o tym, co szykuje nam pogoda na resztę dnia, potem Céline Dion.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
3: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
4: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
4: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
4: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
4: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.

0: przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
3: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
4: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po reklamie. Nawet 26 stopni Celsjusza mogą dzisiaj wskazać toruńskie termometry. Na niebie sporo chmur, chociaż będą pojawiały się też przejaśnienia, parasole mogą się dzisiaj przydać. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to w ciągu dnia będzie wzrastać.
6: To jest Radio Gra.

kiedyś Cue Bona Fide w Bubble Tea wspominał swoje podróże, a tym razem Kuban i Zalia w Radiu Gra. Słuchajcie, to jest gorąca wiadomość. Michał Wiśniewski po okresie plotek o tym, że powrócił do swojej drugiej żony, właśnie wydał oficjalne oświadczenie, a w nim czytamy: jestem z mandaryną. Zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez tę całą sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. No i mamy dowód na to, że stara miłość nie rdzewieje.

0: Stawanie Słońca.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.
15: Jest 11 w poniedziałek, 13 dnia lipca. Zapraszam na najnowszy raport i świeżutką prognozę pogody.
16: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Na początek informacje dla kierowców o wypadku na autostradzie A1 w kierunku Gdańska, do którego doszło około 9.30 w okolicach miejscowości Buśnia w powiecie świeckim pomiędzy węzłami Warlubie a Nowe Marzy. Na 82. kilometrze trasy w kierunku Gdańska doszło do zderzenia dwóch osobówek i ciężarówki. W wyniku wypadku jedna osoba została poszkodowana. Ruch na autostradzie A1 w kierunku Gdańska został całkowicie zablokowany. Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i korzystanie z wyznaczonych objazdów.
17: Dzieje się na drogach.
16: Wracamy do Torunia. Dzisiaj na ulicy Batorego wprowadzona zostaje zmiana w organizacji ruchu. Chodzi o odcinek od ronda do wjazdu na nowe osiedle.
18: Ma to związek z prowadzonymi tam pracami drogowymi. Dojazd do osiedla jest możliwy od strony ulicy Polnej i ulicy Mazowieckiej. Zamykamy ten odcinek, ponieważ jest to konieczne z uwagi na prace związane z przebudową podziemnych sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca przeprasza za te utrudnienia i apeluje, aby dostosowywać się do obowiązującego tam tymczasowego oznakowania.
16: Mówiła Agnieszka Kobus-Peńsko, rzecznik prasowy MZD. Słuchacie raportu fiasko rozmów unijnych ambasadorów w sprawie 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Dzisiaj będą o nim dyskutować ministrowie spraw zagranicznych wspólnoty. Kluczowa jest kwestia utrzymania obecnego niskiego limitu cenowego na rosyjską ropę.
0: Limit jest tak ważny, bo już we środę automatycznie zmienią się zasady dotyczące rosyjskiej ropy. Jeśli do tego czasu Unia nie uzgodni 21 pakietu sankcji, limit wzrośnie. To pozwoli Rosji sprzedawać ropę drożej i zwiększyć dochody finansujące wojnę. Innymi słowy, jedne z najważniejszych unijnych sankcji zostaną automatycznie złagodzone.
16: Wyjaśniała Katarzyna Szymańska-Borginią.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
16: 26 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe przez synoptyków dla Torunia. Na niebie dzisiaj trochę słońca, trochę chmur. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu. Ma utrzymać się umiarkowany wiatr. Jutro już raczej bez opadów, a temperaturowo ma to wyglądać bardzo podobnie jak dzisiaj.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
15: Wilki tu jakieś. Tak, tak, to wilki w przeboju Urkę. Tak, witamy po 11. Radio gra Mariusz Pucyło. Witajcie ponownie. U nas brzmią hity pełne słońca. Zostańcie, a przekonacie się o tym na pewno.

0: Luz, pełny luz. Footloose, Kenny Loggins w Radiu Gra. Dzisiaj 13 lipca, a ja o sytuacji, która zdarzy się za miesiąc, 12 sierpnia. Wtedy na niebie rozegra się spektakl, na który wiele osób czekało od 27 lat, bo wtedy zdarzy się widoczne zaćmienie słońca. Ostatni raz podobne zjawisko o takiej skali można było oglądać na polskim niebie pod koniec lat 90., czyli dawno, dawno temu, a kolejne nadejdzie dopiero za ponad 100 lat. Także szykujmy się, jeszcze będziemy do tematu wracać, jeszcze przypomnimy 12 sierpnia. Wyjątkowy spektakl na niebie, czyli zaćmienie słońca. Tych, co kochają teorie spiskowe, czekają teraz naprawdę ciężkie dni wytężonej pracy, żeby to wszystko jakoś ogarnąć i spróbować sobie wytłumaczyć.
1: Reklama. Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
8: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie. Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

Ach, ten Dawid. Sezon i Dawid Podsiadło w Radiu Gra. Było już o zaćmieniu słońca, które mniej więcej w połowie sierpnia, a teraz o jeszcze jednej imprezie, tym razem u nas, w Toruniu, która sprawi, że będziemy głowy zadzierać wysoko, wysoko. Chodzi o Copernicus Air Show, czyli pokazy akrobacji lotniczych, muzykę na żywo i do tego widowiska pirotechniczne, a wszystko to

0: 30 sierpnia w Toruniu. Niby data odległa, ale warto sobie już zaplanować. Jeszcze do tego wrócimy, jeszcze przypomnimy, a teraz gramy dalej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: sierpniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: 26 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe przez synoptyków dla Torunia. Na niebie dzisiaj trochę słońca, trochę chmur. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu. Ma utrzymać się umiarkowany wiatr. Jutro już raczej bez opadów, a temperaturowo ma to wyglądać bardzo podobnie jak dzisiaj.
9: To jest Radio

0: wakacyjna beztroska, czyli hity pełne słońca w Radiu Gra, to oczywiście Kylie Minogue, a ja tutaj czytam, że ten tydzień przyniesie nam w Polsce prawdziwie letnią aurę, ale nie zabraknie również gwałtownych zjawisk pogodowych. Synoptycy zapowiadają wysokie temperatury w okolicach 30 stopni i więcej, ale też przelotne opady deszczu oraz burze, którym miejscami towarzyszyć może grad i silny wiatr. No to brakuje już tylko śniegu, a mielibyśmy wszystkie cztery pory roku w jednym tygodniu. Najnowsza prognoza tuż po raporcie o 12.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz bracia sadownicy musujące jabłko różne rodzaje 3,19 sztuka. Syrop lemoniadowy Excellence 3 rodzaje 5,49 sztuka. Lody rożek zielona budka 2 rodzaje złoty 49 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
8: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.
11: Zaczynamy raport w samo południe, czyli wszystkie najważniejsze wiadomości i prognoza pogody. Potem gramy dalej, potem męskie granie orkiestra.
12: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początku wracamy do wypadku, o którym informowaliśmy Was na naszej antenie. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło na A1C pomiędzy węzłami Warlubie a Nowe Marzy w pobliżu miejscowości Buśnia w powiecie świeckim. Tam zderzyły się dwie ciężarówki i jedna osobówka. Dwie osoby są ranne. Policja wprowadziła objazdy przez Krajową 91. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. Uważajcie, zmieniamy temat. Tydzień intensywnych poszukiwań zakończonych sukcesem. Byki, które uciekły z gospodarstwa na terenie gminy Chełmża, wróciły do właściciela. Po tygodniowej akcji ostatni z 31 byków został odłowiony w pobliżu autostrady A1. Akcja była trudna. Zwierzęta rozproszyły się po całym powiecie. Można je było spotkać w okolicach Grodna, Sławkowa czy Ostaszewa. W działania zaangażowano m.in. policję, straż pożarną, strażników miejskich i gminnych, weterynarzy, myśliwych, leśników oraz mieszkańców. W akcji wykorzystywano drony. Dodajmy, że jeden z byków nie przeżył ucieczki, pozostałe wróciły do właściciela. A teraz zaglądamy na toruńską Starówkę. Tam trwają weekendowe kontrole służb, dokładniej Policji i Straży Miejskiej, nastawione na tak zwane patoparkowanie.
13: Patrząc się po statystykach i osobach legitymowanych, to można jasno stwierdzić, że wszyscy przyjezdni, zwłaszcza obcokrajowcy, oni mają rozplanowane miejsca do parkowania lub zapewnione miejsca do parkowania przez tych, którzy ich tutaj zapraszają. Mówię o hotelach, apartamentach czy innych tego typu instytucjach. Najczęściej jednak mamy do czynienia po prostu z Polakami, czy też nawet z osobami przyjeżdżającymi tutaj spod Torunia, czy nawet samymi Toruńczykami.
12: Mówił Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu. Słuchacie raportu? Wiadomo już, gdzie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Siedziba będzie znajdować się w Warszawie.
14: Jednym z celów ESY, realizowane także z polskiej składki, jest budowa, i to jest przełomowy projekt, także pierwszego polskiego statku kosmicznego, który będzie mógł zapewniać dużo większe możliwości transportowe między Ziemią a satelitami, serwisowanie satelitów, tankowanie, etc.
12: Mówił szef rządu. Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj możemy spodziewać się maksymalnie 26 stopni, na niebie sporo chmur, chociaż jest szansa na chwilowe przejaśnienia. Możliwe, że w tej drugiej części dnia pojawią się przelotne opady deszczu, parasole więc warto mieć pod ręką. Utrzymuje się umiarkowany wiatr.
11: Małgorzata i Sara, właścicielki takich pięknych imion, mają dzisiaj imieniny. Pozdrawiamy. Radiogram, Mariusz Pucyło, dzisiaj poniedziałek, 13 lipca. Zaczynamy popołudnie, na początek męskie granie orkiestra.
10: Ja się z

0: Love is the answer.
1: Hity pełne słońca w Radiu Gra. Dzisiaj 13 dzień lipca, a kto to dzisiaj ma urodziny? Lista gwiazd jest długa i zacna. 84 lata kończy Harrison Ford, Indiana Jones i Han Solo w jednym. 75 urodziny ma Marek Piekarczyk, wokalista grupy TSA, a 59 lat temu w Mediolanie urodził się Benny Benassi. Ten, kto urodził się właśnie dzisiaj, 13 lipca, zmienia swój zawód i szuka szczęścia po świecie. Tak czytamy w horoskopie, a za chwilę w prezencie dla tych, którzy mają urodziny. Oskar Cyms, nie musisz się bać.
2: Reklama.
3: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Eleganckie albo codzienne, kolorowe lub jednolite, ostatni krzyk mody lub ponadczasowe. Największy wybór tkanin odzieżowych i do domu znajdziesz w Werze. Oferujemy duży wybór gatunków i kolorów. Wera. Tkaniny, firany, szycie. Toruń, Sobieskiego 22 przy Garbatym Mostku. Zapraszamy. Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: George Harrison w Radiu Gra. Jak tutaj dzisiaj spędzić ten poniedziałek? Przypomnę, że jest świetna strona iloveToruń.pl, gdzie punkt po punkcie, godzina po godzinie rozpisane, co ciekawego dzieje się w mieście. No i co tu jeszcze dzisiaj po południu? O 15:00 bezpłatny kurs pływania dla początkujących dzieci. O 16:00 też, to wszystko w AquaToruń. Dwór Artusa o 16:30 proponuje filmowy poniedziałek, a Mosir UKS Trójka o 17:00 i 18:00 zaprasza na zajęcia z instruktorem na rolkach. Jest w czym wybierać.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: strachy na lachy. I co z tego, że Norwegia odpadła, skoro Erling Haaland i tak jest jednym z największych bohaterów tego mundialu? Słuchajcie, ponad 500 noworodków w trakcie tych mistrzostw otrzymało na imię Haaland. Gdzie? To w Peru, taka moda. Według oficjalnych informacji 468 chłopaków otrzymało imię od nazwiska norweskiego napastnika. 91, dwa imiona, czyli Erling Haaland, a czwórka dzieciaków zarejestrowana została jako Erling Braut Haaland. Sprawdziłem, u nas w zeszłym roku, w 2025, imię Robert otrzymało 226 chłopców i nie robimy z tego afery.
1: Reklama.
2: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
3: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu zwrócenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zapekowostych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: Marian?
8: Hmm?
7: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
7: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej.
9: Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
10: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej Kiri 1.
7: Po reklamie.
11: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Dzisiaj możemy spodziewać się maksymalnie 26 stopni, na niebie sporo chmur, chociaż jest szansa na chwilowe przejaśnienia. Możliwe, że w tej drugiej części dnia pojawią się przelotne opady deszczu. Parasole więc warto mieć pod ręką. Utrzymuje się umiarkowany wiatr.
12: To jest Radio Gra.

Non-Stop i ATB. Przypomnę, że przez całe lato u nas brzmią hity pełne słońca. Przez dzisiejsze popołudnie też, wieczorem też i w nocy też i jutro rano też. No i właśnie, słyszymy się jutro rano po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się. Ja lubię...

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
2: How good is that?
1: Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się

0: korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj!
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na TEB.pl.
6: Toruń Lelewela 33.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Po reklamie.
8: Poniedziałek, 13 lipca, 13 na zegarach w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
9: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. To był dramatyczny weekend na drogach w Toruniu. W dwóch wypadkach zginęły trzy osoby. Więcej informacji przedstawi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
10: Do pierwszego tragicznego zdarzenia doszło w sobotę około 23 na szosie lubickiej. 42-letni kierowca Forda potrącił 70-letnią kobietę na wózku inwalidzkim, która znajdowała się na przejściu dla pieszych. Seniorka zmarła w szpitalu. Kierowca był trzeźwy.
9: Kasia, co wiemy o drugim wypadku?
10: Do niego doszło w niedzielny poranek na ulicy Poznańskiej. 25-letni kierowca Seata z nieznanych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Nie żyją pasażerowie, 40-latek i 23-latek. Kierujący był trzeźwy.
9: Teraz policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia szczegółowe okoliczności obu wypadków. Zmieniamy temat i teraz mamy informacje dla pasażerów tramwajów. Jednak nie dzisiaj, jak wcześniej informowało MZK, a jutro około południa przystanek Szpital Miejski 01 będzie przeniesiony z ulicy Batorego na drugą stronę skrzyżowania w kierunku Świętopełka naprzeciwko przystanku Szpital Miejski 02. W związku ze zmianą lokalizacji peronu przystankowego udostępnione zostanie przejście dla pieszych. Na koniec jeszcze krótka informacja o trwających utrudnieniach na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Warlubie a Nowe Marzy w pobliżu miejscowości Buśnia. Tam, jak was informowaliśmy, zdarzyły się dwie ciężarówki i osobówka, dwie osoby są ranne. Cały czas występują utrudnienia, policja wprowadziła objazd. Uważajcie. Słuchacie raportu? Mężczyzna, który wyzywał w autobusie ukraińską dziewczynkę, został zatrzymany. Do zdarzenia doszło wczoraj w Bielsku Białej. Nagranie trafiło do sieci i wywołało lawinę komentarzy. Kim jest zatrzymany?
11: To pracownik Miejskiego Zakładu Komunikacji z Bielska Białej. Zatrudniony jest w miejskiej spółce na stanowisku kierowcy. Jednak to nie on prowadził wczoraj autobus. Jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Szefostwo MZK zapowiada wyciągnięcie wobec niego konsekwencji służbowych. Natomiast wiele wskazuje na to, że będzie też odpowiadał karnie.
9: Informował Krzysztof Zasada. Przed nami bardzo ciepłe i raczej przyjemne pogodowo godziny w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 26 albo 27 stopni Celsjusza. Na niebie dzisiaj przeplatanka słońca i chmur. Niektóre prognozy mówią o tym, że w najbliższych godzinach może przelotnie padać deszcz. Utrzyma się umiarkowany wiatr. Jutro już raczej bez opadów.
8: Chwila po 13. Ciepło, coraz cieplej. Jeszcze w tym tygodniu, jak słyszeliśmy, mają do nas dotrzeć prawdziwe upały. Gorące hity, jak zwykle, w popołudniowym programie Radia Gra. No Mercy, Bibi Rexa oraz Abba. Mariusz Składanowski, witam serdecznie. Będziemy razem do godziny 18.00.

0: Ania Dąbrowska w Radiu Gra z Tobą. Nie umiem wygrać. Ciekaw jestem, kto tak zaśpiewa po zbliżających się pojedynkach półfinałowych tegorocznego Mundialu. A w dzisiejszym programie do 18 podsumujemy weekend ten chociażby żużlowy. Zapowiemy najciekawsze wydarzenia kolejnych dni w Toruniu. Poznamy wakacyjne plany mieszkańców naszego miasta i podpowiemy Wam, co można, czego nie można przywozić z wakacji. A my przewozimy kolejne hity. Po przerwie Dennis Lloyd, a później Katy Perry.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
3: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
5: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
10: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: Oszczędni latają do Auchan po okazję. Takie jak...

0: przy zakupie trzech. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Perry, I Kissed a Girl. W kalendarzu 13 lipca, no już prawie 1/4 tegorocznych wakacji za nami. Co za nami, jeśli chodzi o wakacyjne wojaże, a co jeszcze przed nami, to na ulicach Torunia sprawdzała nasza reporterka.
1: Byłam na Majorce tydzień już, a teraz to tak działka w Ciechocinku i tyle.
2: Ja zostaję tutaj w mieście i pracuję, bo już jestem po urlopie. Byłam w Hiszpanii, cieplutko, przyjemnie, ciepłe morze.
3: Jestem spoza Torunia, mam piękne okolice, woda, las, nigdzie się nie wybieram.
4: Wyjeżdżam z mężem.
5: A gdzie dokładnie?
4: Wrocław i Zakopane. No trzeba trochę się zresetować, ale też planujemy z Wrocławia krótki wypad do Lipska, bo odkryłam, że są połączenia pociągowe.
5: Wyjeżdżam za granicę, no ale z dziećmi brata też chodzimy, jeździmy po Polsce, zwiedzamy.
0: No bo rzeczywiście, Polska jest przepiękna. A my pięknie wam zagramy. Dub Dogs, How Does It Feel? Już teraz w Radio Gra.
6: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.

0: Biedronka.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
6: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz bracia sadownicy musujące jabłko różne rodzaje 3,19 sztuka. Syrop lemoniadowy Excellence 3 rodzaje 5,49 sztuka. Lody rożek zielona budka 2 rodzaje złoty 49 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.

0: zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
2: Po reklamie.
3: Przed nami bardzo ciepłe i raczej przyjemne pogodowo godziny w Toruniu z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 26 albo 27 stopni Celsjusza. Na niebie dzisiaj przeplatanka słońca i chmur. Niektóre prognozy mówią o tym, że w najbliższych godzinach może przelotnie padać deszcz. Utrzyma się umiarkowany wiatr. Jutro już raczej bez opadów.

0: Graftor Waligura, 4 pory roku w Radio Graftor. Unio, no mieliśmy raczej 2 pory roku, no może w porywach 3 między wiosną a jesienią, ale napływa do nas coraz cieplejsza masa powietrza wyż z nad Europy Zachodniej, już niebawem dotrze nad Polskę. W Toruniu najbardziej odczuwalne powinno to być od okolicy piątku, a termometry będą pokazywać nawet znowu do powyżej 30 stopni. Przyda się Cold Heart, jak tej piosence Elton John i Dua Lipa, a później Pet Shop Boys, Heart.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
3: Well, well, welcome!
4: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
2: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
2: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Płoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra. Mamy poniedziałek, 13 lipca. Czas na raport o 14.
11: Katarzyna Grochowalska-Brzeskowska, dzień dobry, zaczynamy raport. Zapraszam. 6 dzieci z objawami zatrucia trafiło do szpitala, to podopieczni jednego z toruńskich żłobków. Jak przekazał Radiu Gra Łukasz Betański z wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, pracownicy sanepidu rozpoczęli prowadzenie ponad 50 wywiadów epidemiologicznych. To rozmowy z rodzicami pozostałych dzieci potencjalnie narażonych na zatrucie. Trwa też kontrola w firmie cateringowej, która dostarczała posiłki do placówki. Zostały pobrane wymazy pod kątem salmonelli. Podobna kontrola czeka też żłobek, gdzie posiłki były porcjowane i wydawane do spożycia.
12: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
11: Przenosimy się teraz na ulicę Okulną w Toruniu. Tam od początku lipca trwa remont. Przypominamy, obowiązuje czasowa organizacja ruchu na odcinku od Strzałowej do Łódzkiej.
13: Ulica jest jednokierunkowa. Ruch odbywa się od ulicy Strzałowej w kierunku ulicy Łódzkiej. Cały czas utrzymujemy tam ruch komunikacji miejskiej zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Budowa ronda 4 miesiące, remont pierwszego odcinka nawierzchni ulicy Okulnej 4 miesiące i drugiego etapu również 4 miesiące. Tak wykonawca podzielił te prace, aby minimalizować utrudnienia.
11: Mówiła Agnieszka Kobus-Peńsko, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Zmieniamy temat. Zakończyły się utrudnienia po wypadku na A1, o którym informowaliśmy w naszych raportach. Przypominamy, między węzłami Warlubie a Nowe Marzy doszło do zderzenia 3 pojazdów.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Wracamy do tematu jesiennej reformy systemu ochrony zdrowia. Jej kolejnym elementem ma być strategia bezpieczeństwa pacjenta. Co ma się w niej znaleźć?
14: Nowe narzędzia, dzięki którym każdy anonimowo będzie mógł zgłosić informacje, na przykład o tym, że ktoś dostał się do lekarza poza kolejką, albo ktoś oficjalnie jest na dyżurze w szpitalu, a w rzeczywistości go tam nie ma i zajmuje się czymś zupełnie innym. Do końca tego tygodnia prezydent Karol Nawrocki ma czas na decyzję, czy podpisze ustawę, która pozwoli zbierać informacje o zarobkach medyków na podstawie ich numerów PESEL,
11: mówił Michał Dobrołowicz. Ciepły letni dzień w Toruniu. Termometry pokazują 25 stopni Celsjusza. Wieje słaby wiatr. Warunki biometeo są obojętne. Słońce miesza się z chmurami. Wieczorem i w nocy nie powinno padać. W nocy z poniedziałku na wtorek możemy się spodziewać 13 kresek. Jutro będzie podobnie. W ciągu dnia okolice 25 stopni.
10: Już po 14:00 nie samym futbolem kibic żyje. Fani koszykówki czekają już na rozpoczęcie nowego sezonu, a my mamy kolejne fajne wieści i nową zawodniczkę w barwach toruńskich Katarzynek. Więcej na ten temat znajdziecie na naszej stronie Gra FM. Shakira już teraz w Radiu Gra, później klasyka od Savage, ale będzie też Nick Cayman.

0: Trips i Kubańczyk, zatańczysz ze mną w Radiu Gra. Teraz zgodnie z zapowiedzią podpowiadamy wam, jakich przedmiotów unikać, by nie wylądować po powrocie za kratkami. Najważniejsze, unikajmy produktów wytworzonych z czego?
1: Najczęściej są to skóry, skóry z krokodyla, skóry z węża, tak? Ale również takie bardzo pospolite rzeczy, bo są to muszelki, które zostały zajęte. Okazy zwierząt typu konik morski, typu żółw morski, tak? Również skóry z takich zwierząt bardzo egzotycznych, zebra, czy różne inne, które są takie nietypowe dla nas, a można bardzo powiedzieć interesujące dla kolekcjonerów, a mówię, no tutaj jest to chronione.
0: Mówił starszy rewident Adam Martymiuk ze służby celno-skarbowej. Do tego tematu jeszcze dzisiaj powrócimy i powiemy wam, jakie przedmioty można przywozić bez problemu.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Well, well, welcome.
4: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się

0: zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Zmywarka Boży za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście.
1: Kolejna porcja ciekawych propozycji nie tylko na dziś, ale i na kolejne dni. A dziś wieczorem o 19:00 w toruńskim Laboratorium Miejskim w ramach dyskusyjnego klubu filmowego przy Bydgoskiej 52 kultowy wręcz piknik pod wiszącą skałą opowiadający o tajemniczym zniknięciu kilku uczennic i nauczycielki podczas szkolnej wycieczki w Australii na początku XX wieku. Jutro o 12:00 kolejna szansa na zwiedzanie dworu Artusa. W środę o 12:00 w Mediatece w Młynach przy Kościuszki, a więc tu przy Radiu Gra, w ramach cyklu Wirtualne Młyny, możliwość skorzystania z gogli Oculus Meta. Dzięki nim czytelnicy będą mieli możliwość zwiedzenia świata w aplikacji Google

0: ekspert grania w przeróżne gry znajdujące się w bibliotece, a także doświadczyć iluzji poruszania się w świecie rzeczywistym i wirtualnym.
1: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Alice DJ Better Off Alone w Radiu Gra z roku 98. Zaraz, to było jeszcze wtedy, kiedy Michał nie był z Mandaryną, jego późniejszą żoną. Ale to, co jest najciekawsze i rozgrzewa teraz publiczność na portalach plotkarskich, to, że piąta żona Michała Wiśniewskiego zdradziła właśnie, że wrócił on do swojej drugiej żony, czyli Mandaryny. Jeśli Michał Wiśniewski i Mandaryna wezmą znowu ślub, będzie to jego dziewiąty ślub z szóstą żoną, która wcześniej była już jego drugą żoną. Czego nie rozumiecie?
1: Reklama.
2: D plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
12: Po reklamie.
13: To ciepły letni dzień w Toruniu. Termometry pokazują 25 stopni Celsjusza. Wieje słaby wiatr. Warunki biometeo są obojętne. Słońce miesza się z chmurami. Wieczorem i w nocy nie powinno padać. W nocy z poniedziałku na wtorek możemy się spodziewać 13 kresek. Jutro będzie podobnie. W ciągu dnia okolice 25 stopni.

0: Pitbull i Florida w Radio Gra w sam raz na wakacje. Teraz ważna informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej. Dzisiaj około godziny 17 nastąpi przeniesienie peronu przystankowego Szpital Miejski 01. Przystanek zostanie przeniesiony z ulicy Batorego na drugą stronę skrzyżowania w kierunku ulicy Świętopełka naprzeciwko przystanku Szpital Miejski 02. W związku z tym udostępnione zostanie przejście dla pieszych, a dojście do peronu będzie odbywało się po wydzielonym dojściu w jezdni. Będziemy wam jeszcze o tym przypominać, a w Radio Gra przypominamy jeden z największych hitów Eurythmics, Sweet Dreams.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
5: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie. Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
11: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
12: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.
2: Jest 15, to poniedziałek, 13 lipca. W Radiu Gra czas na kolejny raport.
3: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam ponownie i zapraszam. Zakończono poszukiwania byków, które 6 lipca uciekły z gospodarstwa na terenie gminy Chełmża w powiecie toruńskim. Po tygodniowej akcji ostatni z 31 byków został odłowiony w pobliżu autostrady A1. Akcja była trudna, zwierzęta rozproszyły się po całym powiecie. Można je było spotkać w okolicach Grodna, Sławkowa czy Ostaszewa. Jeden z byków nie przeżył ucieczki, pozostałe wróciły do właściciela. Starostwo powiatowe w Toruniu dziękuje wszystkim zaangażowanym służbom i mieszkańcom za szybkie reakcje i podejmowane działania.
4: O tym się mówi w Toruniu.
3: Teraz zaglądamy na toruńską Starówkę, gdzie trwają wakacyjne, weekendowe kontrole policji i straży miejskiej, nastawione m.in. na nieprawidłowe parkowanie.
5: Kierowcy potrafią notorycznie nie stosować się do prostych zasad, które wynikają z poruszania się na Starówce. Pomimo informacji o parkingach, usłyszałem, że parking przy Placu Świętej Katarzyny nigdy nie był na 100% zapełniony. Przez cały zeszły rok takie statystyki posiadał Rubitor prowadzący ten parking, czy choćby parking, gdzie kierujemy wszystkie autobusy, czyli ten bądź troszkę ograniczony pod mostem toruńskim, tylko 2 dni w zeszłym roku był zapełniony w 100%. To i tak znajdą się zawsze kierowcy, którzy chcą dosłownie zaparkować pod restauracją, pod miejscem, do którego się udają.
3: Mówił Mirosław Bartulewicz, komendant Straży Miejskiej w Toruniu.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Odwołane bądź opóźnione loty, kilkugodzinne oczekiwanie na rejsy bez posiłku. Teraz informacja dla tych, którzy w te wakacje planują zagraniczny wypad. Pamiętajcie, że to biuro podróży powinno o Was zadbać.
6: Biuro podróży powinno się zaopiekować konsumentem, nawet w przypadku, kiedy lot został odwołany z przyczyn niezależnych. Biuro podróży powinno wziąć za to odpowiedzialność. Powinno udostępnić nam napoje, powinno udostępnić nam jedzenie oraz udostępnić nam nocleg.
3: Wyjaśnia Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
3: Czas na raport sportowy. Zaczynamy od żużla. Za nami 6. runda cyklu Speedway Grand Prix. W szwedzkiej Molili zwyciężył Anders Thomsen. Na drugiej pozycji uplasował się nasz kapitan, czyli Robert Lambert, a trzeci był Bartosz Zmarzlik. Patryk Dudek, 6. Zmieniamy temat, ale zostajemy w żużlowym świecie. Tai Wufinden ogłosił, że kończy profesjonalną karierę jako żużlowiec. Brytyjczyk ma 35 lat i jest 3-krotnym indywidualnym mistrzem świata. Na koniec mundialowy harmonogram. Jutro Francja zmierzy się z Hiszpanią w pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. W środę Anglia powalczy z Argentyną. Półfinaliści mogą w sumie pochwalić się 7 tytułami mistrzowskimi i łącznie 12-krotnie grali w finale.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
3: Warunki biometeo obojętne, trochę słońca, trochę chmur, okolice 25 stopni na termometrach. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na poniedziałkowe popołudnie. Wieje słaby wiatr, wieczorem i w nocy nie powinno padać. Jutro będzie podobnie, spodziewajmy się maksymalnie 25 kresek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: Chwila po 15:00, słuchacie Radia Gra w Toruniu na 88,8. W tej godzinie podpowiemy Wam, jakie przedmioty wolno przywozić z egzotycznych wakacyjnych wojaży. Będziecie mieli też szansę wygrania naszych limitowanych kubków ze specjalnej wakacyjnej serii. A muzycznie już teraz Brave, a później Jason Derulo, Michiko.

0: Eddie Watta, I love my people. Wielu z nas uwielbia także przywozić z wakacji różnego rodzaju pamiątki. I to niekoniecznie na przykład magnesy. Gorzej, jeżeli są to przedmioty lub produkty z okazów chronionych konwencją waszyngtońską, co traktowane jest jako przestępstwo zagrożone karą więzienia od 3 miesięcy nawet do 5 lat więzienia.
1: Osoba, która sprzedaje taki towar, nie będzie nastawiona na to, żeby chronić gatunek, tylko zarobić. Dlatego często zostajemy w ten sposób troszeczkę wprowadzeni w błąd, że sprzedawca takiego towaru, takiej pamiątki, mówi nam, że jest to w pełni legalne, natomiast okazuje się, że nie jest to legalne. Więc łatwiej jest przywieźć wspomnienia, pamiątki cyfrowe w postaci zdjęć, niż w formie namacalnego produktu.
0: Mówił starszy rewident Adam Martymiuk ze służby celno-skarbowej w Bydgoszczy. Do tego tematu jeszcze powrócimy, a za chwilę w Radiu gra Taylor Swift oraz Wham.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Mamo, one latają wszędzie!
7: I mogą usiąść nawet na tobie.
8: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: Słuchasz Radia Gra.

0: Lato w mieście.
1: Pora na kolejne propozycje wakacyjne w Toruniu w tym tygodniu. Chociażby w środę Grzechy Przodków, czyli spotkanie z Ewą Lange w Książnicy Kopernikańskiej. Początek o godzinie 18. Czwartek o 14.30 w ramach cyklu poznajemy toruńskie legendy. Legenda o flisaku i żabach w bibliotece Lele Vela. W musical Once w Teatrze Muzycznym w piątek, w sobotę i w niedzielę. Tej propozycji chyba szczególnie polecać nie trzeba. Czwartek dla miłośników gry futbol stołowy. Amatorskie czwartki to cykl zajęć dla początkujących graczy. Także w czwartek, ale w kinie Centrum o 18 w ramach cyklu Andrzej Wajda, Dziedzictwo Mistrza. Głośny obraz Wszystko na sprzedaż. Będzie pokaz filmu oraz prelekcja.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Demi Lovato solo w Radio Gra. Solo żadnego meczu się nie wygrywa, ale dobry solista przyda się w każdej drużynie i to dobra informacja dla fanów naszych twardych pierników. Isaiah Cousins zostaje w Toruniu na kolejny sezon w barwach Arriva, polski cukier Toruń. Do 17 w Radio Gra m.in. Lady Punk, kryzysowa narzeczona oraz Keira, Soul.
1: Reklama.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu prowadzenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nieżytonowa. US Farmacja Spółka ZOO.
13: Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
14: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarscy Toruń, ulica Skłodowskiej Kiri 1.
15: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
16: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: Do wieczora w pogodzie bez większych zmian. Prognoza na poniedziałkowy wieczór przewiduje okolice 20 stopni Celsjusza, obojętne warunki biometeo i słaby wiatr. Nie powinno padać. Wtorek zapowiada się podobnie. To mieszanka słońca i chmur, okolice 25 stopni w ciągu dnia, raczej bez deszczu. Ciepło będzie także pojutrze.

0: Hejra, w radio gra hit pełne słońca. Tego słońca będzie zaraz więcej, a teraz ważna informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej. Zresztą kolejna w ostatnim okresie. Kończą się prace remontowe w ciągu Traugutta Lubickiej i szosy Lubickiej. W związku z tym od najbliższej soboty, od pierwszych porannych kursów przywrócone zostanie kursowanie linii tramwajowej numer 1 do przystanku przy Skarpie. Jednocześnie zawieszona zostanie uruchomiona na czas robót linia tramwajowa numer 9. A już teraz w Radio Gra Mausti, Horny, a później Rihanna.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: nocy pełne słońca.
1: Reklama.
2: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m2. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
6: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
7: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
9: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
10: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
1: Po reklamie.
15: To poniedziałek, 13 lipca, jest 17. Czas na kolejny raport Radia Gra.
16: Strażnik więzienny z Łodzi zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Agenci działali na polecenie łódzkiej prokuratury okręgowej prowadzącej śledztwo w sprawie korupcji wśród funkcjonariuszy służby więziennej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co wiadomo o zatrzymanym?
17: To 45-letni mężczyzna z miejscowości na terenie województwa łódzkiego. To zatrzymanie jest efektem przeszukania u niego w domu. Agenci CBA natrafili tam na dokumenty służbowe, które wyniósł z zakładu karnego, a którymi nie miał prawa wyłącznego dysponowania. Na razie strażnik usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień, jednak jak mówią śledczy, ta sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne działania prokuratury i CBA. Pierwsze zatrzymania w tym śledztwie miały miejsce w listopadzie zeszłego roku w ręce funkcjonariuszy CBA wpadło dwóch strażników z aresztu w Łodzi, którzy za pieniądze mieli załatwiać osadzonym m.in. telefony komórkowe, środki odurzające oraz sterydy.
16: Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Oddalony został również wniosek o wydanie nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości na terenie Wielkiej Brytanii. Na linii teraz Sejm, Jakub Rybski, witamy.
0: Dzień dobry, jestem.
16: Jakubie, jak te decyzje sądu komentują politycy?
0: Politycy koalicji rządzącej krytykują decyzję warszawskiego sądu i twierdzą, że jest ona skandaliczna.
1: Jako obywatel jestem zdruzgotany, że można było podjąć taką decyzję i w ten sposób uczynić przyjemność i grzeczność osobie, która popełniła tak poważne przestępstwa, jak mówi prokuratura.
0: Mówił Mirosław Suchoń, szef klubu parlamentarnego Centrum. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że wniosek prokuratury o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry to była, tu cytat, próba prześladowania opozycji, co potwierdziła dzisiejsza decyzja sądu.
18: Być może to tylko dowodzi tego, że ta władza jest nieudolna w każdym aspekcie.
0: Powiedział Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Z Sejmu Jakub Rybski.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Product, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
21: 25-26 stopni pokazują dzisiaj termometry w Toruniu. Do końca dnia nie powinno padać. W nocy temperatura spadnie do 13-14 kresek. Jutro i w środę będzie podobnie. Ciepło na niebie, mieszanka słońca i chmur, ale parasole raczej się nie przydadzą.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Product, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
15: To Radio Gra w Toruniu na 88,8. Już po 17:00 wolne poniedziałkowe popołudnie. Aż dziwne, że nie ma meczu. Za to jutro będzie szlagier w półfinale. Zresztą jak i w obydwu tych pojedynkach półfinałowych. Na pierwszy ogień jutro Francja, Hiszpania, a później Argentyna, Anglia. Za kogo trzymacie kciuki?

Tu Colors, Heavy Metal Love w Radio Gra. Uwaga fani Speedwaya, przypominam, że na naszym radiowym Facebooku możecie jeszcze powalczyć o nasze żużlowe radiowe kubki. Wystarczy tylko napisać z kim, jakim znanym żużlowcem wypilibyście energetyczną kawę właśnie w takim radiowym kubku. Ten facet przynosił nam całą masę emocji i energii. Tai Wufinden zaskoczył. Trzykrotny indywidualny mistrz świata ogłosił, że kończy karierę, choć sezon trwa. Brytyjczyk podjął ostateczną decyzję i dokonał swego rodzaju rachunku sumienia. Moje ciało ma już po prostu dosyć urazów. Byłoby nie w porządku dla mojej żony, dzieci, klubu, kolegów z drużyny, sponsorów i dla samego siebie, gdybym dalej się rehabilitując podpisał kontrakt. Wszystkiego. Tak, dziękujemy za te emocje i życzymy wielu sukcesów już na nowej, pozasportowej drodze życia. Może tej DJ-skiej, kto wie. A u nas już teraz Justin Bieber i Nicki Minaj, a później Robert Miles.

0: Usher i Pitbull, DJ God has fallen in love. Służby odtrąbiły sukces. W naszym powiecie koniec wielkiej obławy. Ostatni z uciekinierów, który przez niemal tydzień bawił się ze służbami Berka, został w końcu namierzony. O kim mowa? O byku, który ukrył się na polu słoneczników tuż przy autostradzie A1. No, widocznie chciał się poczuć jak na wakacjach w Toskanii. Z 31 sztuk bydła, które uciekły z gospodarstwa w gminie Chełmża, wszystkie są już bezpieczne. Można powiedzieć, że po tej akcji służby, policja i strażacy mają już bycze doświadczenie w poszukiwaniach. A dobra wiadomość jest taka, że to już koniec wielkiej ucieczki, a zła? No, obawiam się, że po tym wszystkim byki mogą mieć teraz większe parcie na szkło niż niejedna lokalna gwiazda. A gwiazdy muzyczne w radiu gra po przerwie. Cyndi Lauper, Cyril oraz sam Michael Jackson.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava daba tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
1: Po reklamie.
6: 25-26 stopni pokazują dzisiaj termometry w Toruniu. Do końca dnia nie powinno padać. W nocy temperatura spadnie do 13-14 kresek. Jutro i w środę będzie podobnie. Ciepło na niebie, mieszanka słońca i chmur, ale parasole raczej się nie przydadzą.

0: Shuze, Love Tonight w Radio Gra. Dużo miłości życzę wam na wieczór, na noc i na całe wakacje z mojej strony. To już wszystko. Mariusz Skodrowski, dziękuję. Za chwilę po godzinach Przemek Grabowski, a my usłyszymy się jutro po 13:00 jak zwykle.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
2: I pomysłów.
3: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
2: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
3: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
2: Pelet oraz węgiel.
3: I wiele innych produktów.
2: Młyniec Skład Budowlany.
3: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
7: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
8: O reklamie.
9: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
10: 78 kierowców straciło w miniony weekend w Lublinie dowody rejestracyjne. To efekt policyjnej akcji wymierzonej w nielegalne wyścigi i drift.
11: Przede wszystkim dowody zostały zatrzymane za przeróbki układu wydechowego, czyli za zbyt głośne wydechy, za samowolne dokładanie różnych elementów, które często są zagrożeniem. Policjanci sprawdzali także ogumienie i w wielu przypadkach tutaj też pozostawiało to wiele do życzenia.
10: Powiedział nam podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji, która zapowiada kolejne na takie kontrole. Samica pumy jeszcze dziś trafi do poznańskiego zoo. Zwierzę schwytane zostało po kilkudniowych poszukiwaniach w niedzielne popołudnie w województwie zachodniopomorskim. Na linię Anna Pałamar. Aniu, co teraz dzieje się z pumą?
12: Puma jest właśnie w drodze do Poznania. Takie informacje przekazała mi Katarzyna Lesner z Fundacji dla Dzikich Zwierząt Larus w Koszalinie. To tam zwierzę trafiło najpierw. Przed wyruszeniem w drogę puma została jeszcze przebadana przez lekarza weterynarii. Jest cała i zdrowa. Przypomnę, poszukiwania zwierzęcia trwały kilka dni. Pumę udało się w końcu zlokalizować w okolicach miejscowości Karsinka, niedaleko Koszalina.
10: Miniony tydzień był pracowity dla ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy interweniowali ponad 30 razy. Były wywrotki, wpłynięcia na mieliznę, ale na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. W tym tygodniu warunki na szlaku mają być już lepsze.
13: Zdecydowanie od dzisiaj do końca tygodnia lepsze warunki do uprawiania żeglarstwa i innych sportów na wodzie, ale to, co powtarzamy i będziemy powtarzać chyba zawsze, apelować, miejmy oczy dookoła głowy, obserwujmy to, co się dzieje wokół nas. Ta pogoda rzeczywiście dość szybko się zmienia, żebyśmy czymś nie byli zaskoczeni, a jeżeli już te maszty błyskają z częstotliwością 90 błysków na minutę, to nasze miejsce, miejsce żeglarzy już jest w porcie.
10: Ostrzegał i informował szef MOPR-u Jarosław Sroka.
14: Przed nami spokojna letnia noc, termometry pokażą 13-14 stopni, nie powinno padać. Jutro podobna pogoda, mieszanka słońca i chmur, okolice 25 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Parasole raczej nie będą potrzebne. Podobnej pogody możemy się też spodziewać w środę.
9: Hej, cześć, witajcie na wakacjach 13, dobrze, że w poniedziałek. Przemek Grabowski z wami, wasze ulubione kawałki, będą klasyki, będą nowości, numery, które rządzą na wakacjach w trakcie tego sezonu. Na starcie spotkania właśnie taka produkcja. To bracia z Brazylii w projekcie Dub Dogs, ich How Does It Feel. Możecie to już kojarzyć.

Ale to było dobre, początek wielkiej kariery chłopaków Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Może ktoś z was ma jeszcze plakaty sprzed lat Backstreet Boys, no to proszę trzymać, bo to wiecie, nabiera wartości z biegiem lat. Zostańcie z Radiem Gra, bo wrócę tutaj do muzyki Whitney Houston, ale pojawi się też klubowa nowość, taka bardzo EDM-owa, festiwalowa, bo Alesso ponownie spotkał się z ekipą One Republic. Musicie usłyszeć ich In Your Eyes.

Skąd ja będę wiedziała, że to ten jeden jedyny? Tak śpiewała Whitney Houston, How Will I Know, wielki hit, winylowy klasyk, tak, w trakcie wakacji nasze winyle nie mogą się zakurzyć, ale teraz kolejna nowość, przy której ja od razu się uśmiecham. A może to dlatego, że wakacje, bo podobno ludzie to częściej uśmiechają się właśnie w wakacje, w szczególności na urlopie, bo podczas wolnego to częściej nawiązujemy kontakt wzrokowy i spontanicznie się uśmiechamy. Uśmiechajmy się spontanicznie do siebie jak najczęściej, nie tylko w trakcie lata, ale na pewno przy takiej produkcji, przy takim brzmieniu, to człowiek sam się uśmiecha, bo po 13 latach mamy ponownie duet Alesso i One Republic. If I Lose Myself Tonight pokazali w 2013, mamy 2026 i proszę bardzo, nasza kolejna nowość. Na lato z radiem gra Alesso, One Republic, In Your Eyes.

0: Sorry Papi, nasza kolejna wakacyjna nowość w Radiu Gra. Zrobił to DJ Topik, a zaśpiewała tutaj księżniczka Latino Becky G. To taki idealny bit do słuchania może na leżaku, a na tym leżaku to często w wakacje mogą nam przychodzić nowe kreatywne pomysły do głowy, bo oderwanie się od codziennych obowiązków pomaga mózgowi znajdować nowe pomysły i rozwiązania. No to tego wam życzę, żeby się można było na chwilę oderwać od tych obowiązków. Muzyka na pewno pomaga, czeka Aleksandra Stan. Wrócą chłopcy ze szwedzkiej House Mafii. No i za chwilę Big L od Roxette.
1: Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
4: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
8: Po reklamie.
12: Przed nami spokojna letnia noc. Termometry pokażą 13-14 stopni. Nie powinno padać. Jutro podobna pogoda, mieszanka słońca i chmur. Okolice 25 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Parasole raczej nie będą potrzebne. Podobnej pogody możemy się też spodziewać w środę.
13: To jest Radio Gra.

0: I wiecie co, to nieprawda, że muzyki tego zespołu, że hitów grupy ABBA słuchają tylko dinozaury, bo ja znam takie przypadki, nawet w rodzinie mam siostrzenicę, która ma lat 12, jest wielką fanką tego zespołu i ma prawie wszystkie płyty. Mamma Mia z Radiem Gra na wakacjach, mam dla was dużo świetnej muzyki. Za chwilę Shakira mundialowo.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: na mediaexpert.pl. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
8: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Po reklamie.

Robi nam wakacyjny wieczór. That don't impress me much. A jak wakacje, to wspomnienia i pocztówki. Czekam na kolejne, które mogą dotrzeć do Radia Gra. Akurat jutro przychodzi listonosz. Co się okazuje, że choć robimy sobie tysiące zdjęć telefonem, to klasyczne pocztówki wracają do łask jako miła pamiątka z wakacji. No to kto napisze, poliże znaczek i wyśle jutro pocztówkę z wakacji do Radia Gra. No to teraz też będzie taka muzyczna pocztówka z wakacji, dosłownie Papa Dance wakacyjnie.

Był kiedyś taki czas, kiedy prawie cała Polska śpiewała sobie ten tytuł Femme Like You. Pamiętacie, jak się nazywał ten francuski raper? To Camaro. Odkopałem dzisiaj na wakacjach z Radiem Gra. Zostańcie z nami, bo wrócimy do bitów Kaskady, która zabierze nas na podróż do San Francisco. Za chwilę też chłopaki z Offenbach w Overdrive. No i jeszcze w tej godzinie spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego grill smakuje lepiej.

Końcowe odliczanie. Może ktoś jeszcze na robocie, no to proszę bardzo, końcowe odliczanie przy poniedziałku od grupy Europe. Może ktoś odlicza do kolejnego weekendu, bo w weekend szykuje się jakieś grillowanie. Naukowcy rozwiązali zagadkę, słuchajcie. Dlaczego grill smakuje lepiej? No przede wszystkim dlatego, że grill, wiadomo, jest na powietrzu. W mieszkaniu sobie raczej nie zrobisz, a badania pokazują, że to właśnie otoczenie wpływa na odbiór smaku. Dlatego jedzenie podczas pikniku na przykład wydaje się bardziej aromatyczne. Ja też zauważyłem, że taka kaszanka na zewnątrz to zawsze smakuje lepiej, a i człowiek chciałby zjeść jeszcze więcej. Też tak macie?

0: dobrze to zremiksował David Guetta, tutaj dla Milki. David Guetta, no niedługo to będzie mógł powiedzieć, że zremiksował prawie wszystko, nawet Hathawaya zremiksował, ale jest jeszcze jeden hicior, którego nie zremiksował. No, nie zremiksował nam Coco Jumbo. Ja czekam, jak nie w trakcie tego sezonu, to może na przyszłe wakacje. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę w głośniku Ed Sheeran na lato.
1: Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: czym powstaje najwięcej piosenek? No o miłości przede wszystkim, o imprezowaniu, o smutku też i tęsknocie i o słońcu też dość często. I tutaj taki kawałek o słońcu. Kawałek historii, trochę klasyki od The Stranglers, Always the Sun. A jak słońce, to słoneczne i plażowe house'y, takie jak już za kilka chwil czeka hit tego lata. Holenderski duet Anava w numerze Talk to You to przed wami.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Well, well, welcome.
5: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
6: Pazura, co ty nam robisz?
5: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl?
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Po reklamie.

Don't worry, od ekipy Matką, dosłownie, don't worry, poniedziałek już po 20, tak więc nie przejmujemy się, cieszymy się, że mamy przecież jeszcze tyle wakacji, to dopiero 13 lipca, jeszcze mnóstwo czasu, nawet jak człowiek nigdzie nie wyjeżdża, to, no to po prostu trzeba się cieszyć tymi dniami, no i tym, że mamy coraz więcej przecież tych wakacyjnych warzywek i owoców i czereśnie nam ostatnio staniały, a i truskawki jeszcze są, może ktoś teraz miksuje koktajl, no to do koktajlu zaśpiewa dla was Janet.

0: Wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

cały świat kojarzy ten hit, wiadomo, z serialem Przyjaciele, The Rembrandts, I'll Be There For You. Fani wciąż trzymają kciuki, czy kiedyś ekipa już bez Chandlera niestety pojawi się ponownie, może w jakimś nowym sezonie. Słuchajcie, no nie mam dobrych wiadomości, na razie nie ma takich planów. Na razie musimy się cieszyć tymi 10 sezonami, które mamy. Może jesienią do tego wrócimy. Teraz wracamy do nowości, które polecam na wakacje z Radiem Gra, prosto ze Szwecji, wciąż słonecznie. To projekt Jubel w nowości Ocean House.

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No,
2: panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny, chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zapachowość nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja spółka z o.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

Royksopp, ale tutaj w remiksie DJ-a Antonio, tak nazywał się ten remikser. A teraz powrót do przeszłości. Kiedyś występował na każdej imprezie wakacyjnej. Mówiono, że to był drugi raper Rzeczpospolitej, no bo pierwszym to był chyba Leroy, a tym drugim był Kasa Kasowski. Kasa, pamiętacie jego hiciory? To taki raper, który nie tańczył pogo, nie używał brzydkich słów, a jednak wszyscy go lubili.

0: jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: MediaExpert.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
0: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.